0: za co nega? Co robu?
1: Za susedu? Czekaj malo! Śpiegać ću vam jenu nogu.
2: Dobi samo van preselo.

sopi moi sopats, sä kajefit suradat. Ne kad laku, ne kadve, tiike soples barkove. Se dinar po dinar, ușare nu torbu, dai mi